0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: A komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: kościelowe, piosenki do odkochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.

0: NexEnergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Donald Trump wyraził gotowość do rezygnacji z warunków dotyczących denuklearyzacji Iranu w zamian za ponowne otwarcie cieśniny Ormuz. Według ministra obrony Pakistanu, Stany Zjednoczone oraz Iran są blisko zawarcia porozumienia. Proces ten jest jednak utrudniany przez skomplikowane negocjacje dotyczące żądanych reparacji oraz wzajemnych rekompensat, co opóźnia natychmiastowe osiągnięcie zgody w sprawie drożności cieśniny Ormuz. W innych wiadomościach Ukraina przekazała Stanom Zjednoczonym swoje propozycje dotyczące rozmów pokojowych z Rosją, podkreślając potrzebę wsparcia wojskowego i politycznego ze strony Waszyngtonu. Wcześniej prezydent Donald Trump odrzucił jednak prośbę Ukrainy o dostarczenie dodatkowych rakiet Patriot oraz nie przyznał licencji na ich produkcję. Równocześnie do Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych trafił projekt ustawy zakładający wprowadzenie nowych sankcji wobec Rosji i Iranu. Nowe przepisy mają uderzyć w sektor bankowy, inwestycje oraz działania przeciwko tzw. flocie cieni, a także wprowadzić wysokie cła na towary pochodzące z Rosji. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 8 do 10 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, notujemy intensywne opady przy temperaturze od 9 do 12 stopni Celsjusza. Warunki są znacznie lepsze na południu. We Wrocławiu i Krakowie panuje sucha pogoda, a termometry wskazują 9 i 10 stopni Celsjusza. Na wschodzie, w Suwałkach i Rzeszowie, występuje deszcz przy temperaturach około 9 do 10 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla kraju wynosi 1027 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Dzień dobry, minęła szósta, kolejny dzień, kolejne wyzwania, ale mamy nadzieję też, że kolejne przyjemności. Maciek Chorowski, witam i zapraszam do dziesiątej.
1: Widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Czasami zamiast kawy wystarczy spojrzeć na błękitne niebo za oknem. Albo na rachunek za prąd, jak się używa trzech czajników i ekspresu. Okazuje się, że słońce, kwiaty za oknem, niebieskie niebo, trochę słońca, śpiewające ptaki działają także pobudzająco. Przynajmniej na mnie. Ale kawy nie odpuszczę. A jak tam u was? Podzielcie się na Facebooku Moje Radio 24.

0: dropped your keys back there.
1: Oh, thanks. Hey, wait a minute. Aren't you Steve from Smash Mouth?
0: Yeah, I am.
1: Really?
0: Yeah.
1: Do you think I could get your number or something?
0: No, I gotta go. I'm sorry. Thanks.
1: Wait.
2: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Sosnica a węzłem Knurów, występują zwężenia jezdni w kierunku miejscowości Gorzyczki oraz Łódź, co może skutkować chwilowym wstrzymaniem ruchu. Na drodze ekspresowej S8 na odcinku od węzła Julianów do węzła Babsk, naprawa nawierzchni spowodowała zablokowanie pasa prawego w kierunku Warszawy. Na autostradzie A4, między węzłem Bolesławiec a węzłem Krzyżowa, wprowadzono ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę w kierunku Wrocławia ze względu na wybicie nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
3: Nowe grane w moje Radio 24.
4: A komu to potrzebne?
5: Komu to potrzebne?
4: Właśnie. A dlaczego?
5: Dlaczego?
3: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
4: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

W ubiegłym roku sprzedano więcej płyt winylowych niż kompaktowych. Wracamy do fizycznego kontaktu z muzyką, bo tęsknimy za tym, co można dotknąć. U nas w Moje Radio 24 co prawda gramy z chmury, ale serce mamy zdecydowanie analogowe.

próby bycia baristą we własnej kuchni. No, kończy to się różnie. U mnie najczęściej kończy się zupełnie niepijalnym eksperymentem, ale swoją drogą podziwiam tych, którzy dolewają sojowe mleko albo jakieś inne zbożowe mleko. No jeszcze może płatków kukurydzianych dosypać. I nie dla mnie takie eksperymenty. Pozostańmy bez eksperymentów. Przy dobrej muzyce. Moje

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach kraju utrzymują się opady deszczu. W Gdańsku, Szczecinie i Suwałkach temperatura wynosi od 8 do 10 stopni Celsjusza. W Poznaniu oraz Warszawie występuje intensywny deszcz przy temperaturze odpowiednio 9 i 12 stopni. Z kolei w południowej części kraju, w okolicach Wrocławia i Krakowa, panuje sucha aura przy temperaturze około 9 do 10 stopni Celsjusza.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Północno-koreański pocisk balistyczny pokonał ponad 700 km w stronę Morza Japońskiego, powodując wzmożony niepokój wśród sił wojskowych Japonii i Korei Południowej. Siły Korei Południowej wykryły pocisk o 6 rano czasu lokalnego, a armie Seulu, Waszyngtonu i Tokio wymieniają się obecnie informacjami wywiadowczymi. Japońskie Ministerstwo Obrony podało, że pocisk spadł poza wyłączną strefę ekonomiczną tego kraju i nie odnotowano szkód. Koreańskie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zaapelowało do Pjongjangu o zaprzestanie prowokacji w obliczu planowanych na sierpień amerykańsko-południowo-koreańskich ćwiczeń wojskowych, które władze Północnej Korei regularnie krytykują. W innych wiadomościach Donald Trump wyraża gotowość do rezygnacji z denuklearyzacji Iranu w zamian za ponowne otwarcie cieśniny Ormuz. Według ministra obrony Pakistanu, Stany Zjednoczone i Iran są bliskie zawarcia porozumienia. Negocjacje obejmują żądania reparacji oraz wzajemnych rekompensat, co utrudnia natychmiastowe osiągnięcie porozumienia w sprawie otwarcia cieśniny Ormuz. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. W Gdańsku i Szczecinie temperatura wynosi od 10 do 11 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują na 9 oraz 12 stopni przy intensywnych opadach. Z kolei we Wrocławiu i Krakowie panuje sucha pogoda, a temperatury oscylują między 9 a 10 stopniami Celsjusza. Na wschodniej części kraju, w Suwałkach i Rzeszowie, odnotowujemy temperaturę od 10 do 12 stopni przy opadach.

A może wy tak dzisiaj bez śniadania, to zupełnie tak jak ja. Zdarza mi się złapać coś po drodze, jak to się mówi, na mieście. Albo w takiej restauracji z łukami, albo na stacji benzynowej, albo w lokalnym sklepiku jakąś słodką bułkę. Czy to jest zdrowe? Nie wiem, ale jeżeli nie zdążycie zjeść w domu, śniadanie polecam. To dobry pomysł. Śniadanie jednak jest ważne.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 węźle Knurów występuje zwężenie jezdni w kierunku miejscowości Gorzyczki oraz Łódź, co może powodować chwilowe wstrzymanie ruchu. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku między węzłem Julianów a węzłem Babsk trwa naprawa nawierzchni, zablokowany jest pas lewy w kierunku Warszawy. Autostrada A4 na odcinku między węzłem Bolesławiec a węzłem Krzyżowa wprowadza ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na wybruszenie nawierzchni w kierunku Wrocławia. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

słuchasz nas w pracy, pokaż nam swoje stanowisko dowodzenia, wrzuć fotkę, oznacz nas na Instagramie, a my pozdrowimy Cię na antenie. Moje Radio 24, jesteśmy w kontakcie.

Poważne poranne pytanie. Która to jest lewa noga? O tym, czy wstałeś lewą nogą, czy może oboma naraz, a może obie dzisiaj są lewe, najczęściej nie myślimy. Staram się wstawać tą prawą nogą, ale czasami wychodzi to średnio. A jak u was?

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 10 do 11 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie oraz Poznaniu, notujemy intensywne opady. Południowa Polska, w tym Wrocław i Kraków, pozostaje sucha, z temperaturami w granicach 9 i 10 stopni Celsjusza. Na wschodzie, w Suwałkach i Rzeszowie, występuje deszcz lub lekki opad. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1028 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł.
2: Rok, godzina.
3: Moim

0: Rock. Godzina codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

północno-koreański pocisk balistyczny pokonał ponad 700 km w stronę Morza Japońskiego, powodując wzmożony niepokój wśród sił wojskowych Japonii i Korei Południowej. Siły Korei Południowej wykryły pocisk o 6 rano czasu lokalnego, a armie Seulu, Waszyngtonu i Tokio wymieniają się obecnie informacjami wywiadowczymi. Japońskie Ministerstwo Obrony podało, że pocisk spadł poza wyłączną strefę ekonomiczną tego kraju i nie odnotowano szkód. Koreańskie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zaapelowało do Pjongjangu o zaprzestanie prowokacji w obliczu planowanych na sierpień amerykańsko-południowo-koreańskich ćwiczeń wojskowych, które władze Północnej Korei regularnie krytykują. W innych wiadomościach Donald Trump wyraża gotowość do rezygnacji z denuklearyzacji Iranu w zamian za ponowne otwarcie cieśniny Ormuz. Według ministra obrony Pakistanu, Stany Zjednoczone i Iran są bliskie zawarcia porozumienia. Negocjacje obejmują żądania reparacji oraz wzajemnych rekompensat, co utrudnia natychmiastowe osiągnięcie porozumienia w sprawie otwarcia cieśniny Ormuz. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach 12 do 13 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie i Gorzowie, występuje deszcz przy słabym wietrze. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, notujemy intensywne opady. Z kolei we Wrocławiu i Krakowie jest sucho. Na wschodzie, w Suwałkach i Rzeszowie występują deszcz oraz lekki deszcz.
1: To jest Moje Radio 24.

Zdarza się nam tak, że wstajemy z rana, tak jak dzisiaj, a tutaj nie ma w domu chleba, ani bułki, ani okruszka nie ma niczego. Szczęśliwi ci, którzy mają lokalny sklepik pod blokiem czy zaraz obok domu. Tacy mają łatwiej. A zasuwanie z samego rana do supermarketu mnie by się chyba nie chciało. Poza tym biały chleb ponoć niezdrowy i

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 w odcinku między węzłem Przemyśle a przejściem granicznym Korczowa trwa remont nawierzchni. W kierunku Korczowej obowiązuje zakaz ruchu samochodów ciężarowych powyżej 3,5 ton. Pojazdy te zostaną skierowane na objazd przez drożki do K77 oraz do K94 do parkingu buforowego w Młynach, a następnie drogą K94 aż do przejścia granicznego Korczowa. Na drodze ekspresowej S8 na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej prowadzone są prace na jezdni w kierunku Białegostoku. Ruch odbywa się pasem prawym. Na autostradzie A18 węźle Oszyna ze względu na kontrolę graniczną nastąpiło zwężenie jezdni. Obowiązuje zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Twój głos.
2: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.

Jadąc do pracy, nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że działają automaty i mogą, jak będzie się im chciało, spowodować coś, co nazywa się zielona fala. Fala zielonych świateł po drodze do pracy. Tego wszystkim nam życzę.

watermelon sugar. Kawa już wypita, to może weź swój telefon komórkowy i tak znienacka napisz komuś rano miłego SMS-a. Bez powodu zupełnie. Uwierz mi, że to naprawdę potrafi zrobić komuś dzień, a kosztuje tylko chwilę.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1028 hektopaskali. Na północy i zachodzie Polski, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzu, temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, odnotowujemy temperaturę odpowiednio 13 i 12 stopni Celsjusza, gdzie występuje intensywny deszcz. Warunki są znacznie lepsze na południu. We Wrocławiu i Krakowie jest sucho, a termometry wskazują 11 i 12 stopni Celsjusza. Na wschodzie, w Suwałkach i Rzeszowie, temperatura wynosi 13 stopni Celsjusza przy opadach deszczu.

0: kościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Donald Trump otrzymał od dwóch belgijskich firm pierścień wykonany z 18-karatowego złota, ozdobiony 321 diamentami. Wartość tego prezentu szacowana jest na 25 do 35 tysięcy dolarów. Kilka tygodni po otrzymaniu pierścionka, prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że naturalne diamenty pochodzące z Europy nie zostaną objęte amerykańskimi cłami. Senatorowie Partii Demokratycznej skierowali zapytania do belgijskich firm dotyczące okoliczności wręczenia prezentu, podczas gdy Biały Dom zaznacza, że przedmiot ten jest własnością państwową. W szpitalu w Mieńsku wykryto poważne nieprawidłowości związane z procedurami medycznymi i finansowymi. Neurochirurdzy ze spółki Spine wykonali 458 zabiegów na oddziale, który w tym czasie znajdował się w stanie czasowego zamknięcia. Narodowy Fundusz Zdrowia wypłacał wysokie kwoty za proste procedury medyczne, nie mając wiedzy o zawieszeniu działalności placówki. W okresie, gdy oddział był formalnie wyłączony z użytku, raportowano często 4 razy więcej hospitalizacji niż faktycznie dostępnych łóżek. Dyrekcja szpitala w Mieńsku uzasadniała decyzję o zamknięciu brakiem personelu oraz wystąpieniem siły wyższej, jednak nie otrzymała na to zgody od wojewody. Po przeprowadzeniu kontroli na placówkę nałożono karę przekraczającą 13 milionów złotych, a Narodowy Fundusz Zdrowia zerwał współpracę z jednostką. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski towarzyszy obecnie sucha aura oraz słaby wiatr. W Warszawie i Krakowie termometry wskazują 16 stopni Celsjusza, natomiast w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie temperatura wynosi 15 stopni. Na zachodzie kraju, w Szczecinie i Gorzowie, odnotowano 14 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest Suwałki, gdzie występuje lekki deszcz przy temperaturze 14 stopni.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Po dziewiątej poranny pośpiech, ale wyłączmy go na chwilę, zwłaszcza ci z was, którzy mają na drugą zmianę albo po prostu mają dzisiaj wolne, czego serdecznie i z całego serca zazdroszczę.

Teraz coś dla takich cwaniaków, którzy, ponieważ mają tendencję do spóźniania się, to przestawiają sobie zegarek w aucie o 10 minut do przodu. Właśnie po to, żeby się nie spóźnić. Tylko jest problem. To tak nie działa, bo skoro sam przestawiłem ten zegarek, to wiem, że mam jeszcze 10 minut zapasu, którego i tak zawsze

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Wrocław Wschód a węzłem Brzeg w kierunku Katowic, koszenie traw spowodowało zajęcie lewego pasa. Ruch odbywa się prawym pasem. Na drodze ekspresowej S7, na odcinku między węzłami Ostróda Południe i Olsztynek Zachód, prowadzone są prace drogowe na jezdniach lewej i prawej. W zależności od miejsca robót może być zajęty lewy lub prawy pas. Na drodze krajowej 92, w okolicach węzła Tarnowo-Podgórne w kierunku Świecka, uszkodzony wiadukt spowodował przewężenie jezdni oraz zamknięcie dwóch prawych pasów ruchu. Prędkość na tym odcinku ograniczona jest do 60 km na godzinę. Na przejeździe górą wiaduktu, drogą powiatową 24-20 PA, obowiązuje ruch wahadłowy sterowany SYP.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe Granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Podobnie mycie naczyń to nowa forma medytacji. O ile robisz to przy dobrej muzyce? Jeśli masz przed sobą zlew pełen wyzwań, podgłośnij odbiornik. Z moim Radiem 24 nawet sprzątanie staje się produkcją filmową.

Budzimy się, budzimy rano, patrzymy na zegarek. Ach, jeszcze 5 minut, a jeszcze potem 5 minut, a potem jeszcze 5 minut. I się z tych kilku 5-minutówek albo kilkunastu robi godzina, której potem nam zabraknie. Tak więc zachęcam, podnosimy się, wstajemy, nie ma już 5 minut. Jest muzyka w Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości kraju panują stabilne warunki. W Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu oraz w Gorzu i Rzeszowie temperatura wynosi od 16 do 18 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W Krakowie również odnotowano 18 stopni, jednak wieje tam umiarkowany wiatr. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza i towarzyszy jej lekki

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Donald Trump otrzymał od dwóch belgijskich firm pierścień wykonany z 18-karatowego złota, ozdobiony 321 diamentami. Wartość tego prezentu szacowana jest na 25 do 35 tysięcy dolarów. Kilka tygodni po otrzymaniu pierścionka, prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że naturalne diamenty pochodzące z Europy nie zostaną objęte amerykańskimi cłami. Senatorowie Partii Demokratycznej skierowali zapytania do belgijskich firm dotyczące okoliczności wręczenia prezentu, podczas gdy Biały Dom zaznacza, że przedmiot ten jest własnością państwową. W szpitalu w Mielsku wykryto poważne nieprawidłowości związane z procedurami medycznymi i finansowymi. Neurochirurdzy ze spółki Spine wykonali 458 zabiegów na oddziale, który w tym czasie znajdował się w stanie czasowego zamknięcia. Narodowy Fundusz Zdrowia wypłacał wysokie kwoty za proste procedury medyczne, nie mając wiedzy o zawieszeniu działalności placówki. W okresie, gdy oddział był formalnie wyłączony z użytku, raportowano często 4 razy więcej hospitalizacji niż faktycznie dostępnych łóżek. Dyrekcja szpitala w Mielsku uzasadniała decyzję o zamknięciu brakiem personelu oraz wystąpieniem siły wyższej, jednak nie otrzymała na to zgody od wojewody. Po przeprowadzeniu kontroli na placówkę nałożono karę przekraczającą 13 milionów złotych, a Narodowy Fundusz Zdrowia zerwał współpracę z jednostką. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości kraju panują stabilne warunki. W Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu oraz w Gorzu i Rzeszowie temperatura wynosi od 16 do 18 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W Krakowie również odnotowano 18 stopni, jednak wieje tam umiarkowany wiatr. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza i towarzyszy jej lekki wiatr.

Chcesz wejść na antenę szybko i bez stresu? 22 602 00 68. Mówisz, wybierasz i gotowe. 22 602 00 68.

Radio gra dla ciebie i dla twoich ludzi. Dzwoń 22 602 0068 i zamów kawałek. Numer telefonu 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

0: name was, it was you.
1: Tu Wihimelia Dziga, stirta jest podpalona i stirta już prawie się dopala.
2: Moje radio 24.

Krótka informacja dla tych, którzy mają ciężki dzień. Kostka gorzkiej czekolady poprawia koncentrację bardziej niż trzecia kawa. No u mnie to raczej tabliczka. To sprawdzone info. Przegryźcie coś słodkiego, a ja zajmę się resztą nastroju.

to mój Radio 24. Zachęcam Was serdecznie do tego, żeby zajrzeć na naszego YouTube'a albo na Facebooka. I tu znajdziecie nasze audycje, najnowsze i te archiwalne, a także informacje i ciekawostki o tym, co u nas wkrótce będzie można usłyszeć. YouTube oraz Facebook. Zapraszam.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego i wieloletni członek Prawa i Sprawiedliwości, wstąpił do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Samorządowiec podjął decyzję na podstawie pozytywnych doświadczeń współpracy z Morawieckim w okresie, gdy ten sprawował urząd premiera. Do Stowarzyszenia Rozwój Plus dołączyły w ostatnim czasie postacie takie jak wicestarosta z Gierski Dominik Gabrysiak oraz senator Ryszard Meyer. Według nieoficjalnych doniesień doszło także do transferu pracowników Biura Prasowego Prawa i Sprawiedliwości. W wymiarze międzynarodowym Władimir Putin podczas wizytacji ćwiczeń rosyjskiej floty pacyficznej ostrzegł, że Rosja odpowie na przejęcia rosyjskich statków przez kraje Zachodu, stosując takie same działania. Rosyjski przywódca określił działania państw Unii Europejskiej wobec floty cieni jako piractwo i rozbój. Prezydent Rosji zapowiedział, że jego flota może dokonać przejęć statków zachodnich państw na całym świecie, nie tylko na Bałtyku czy Morzu Śródziemnym. Dodatkowo prezydent Rosji zarzucił organizacji NATO wywoływanie napięć w Arktyce oraz zagrożenie bezpieczeństwa Rosji przez obecność sojuszu w rejonie Azji i Pacyfiku. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski, w tym w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, towarzyszy temperatura 19 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W Szczecinie odnotowano 18 stopni. Wyjątkiem jest Suwałki, gdzie występuje lekki deszcz przy temperaturze 17 stopni. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1028 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Już po 11 czas zabrać was w krainę wypełnioną największymi klasycznymi hitami. Nic więcej, aż do godziny 12 w Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: W kilku regionach Polski obowiązują obecnie ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną, a deszcze nie są prognozowane na najbliższe dni. W nadchodzący weekend temperatura w większości kraju przekroczy 30 stopni Celsjusza, przy czym największe upały przewidywane są 15 sierpnia. Od niedzieli prognozowane są burze oraz silne wiatry, które pojawią się zwłaszcza na zachodniej części kraju. W Lubaniu trwają kontrowersje dotyczące przyznawania wsparcia dla właścicieli nieruchomości przy ulicy Kolejowej. Osoby spokrewnione z Hubertem Papajem ubiegały się o pomoc finansową, jednak lokalni urzędnicy początkowo odmówili, twierdząc, że nieruchomość nie została zalana i wspomniani byli jej właścicielami w trakcie powodzi. Choć samorządowe kolegium odwoławcze uznało ich odwołanie, lokalne władze mimo to nie przyznały im wsparcia. W innym wątku Anna Konieczyńska została odwołana z funkcji wiceprezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Decyzja ta zapadła po doniesieniach o skierowaniu milionów złotych pomocy powodziowej do firm powiązanych z nią oraz jej bliskimi. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmierzyła dzisiaj temperaturę około 19 stopni Celsjusza. W Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Warszawie oraz Krakowie panuje sucha pogoda przy umiarkowanym lub słabym wietrze. Wrocław, Gorzów i Rzeszów odnotowały nieco wyższą temperaturę, 20 stopni Celsjusza. Wyjątkiem jest Suwałki, gdzie występuje obecnie lekki deszcz. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1028 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Minęło południe, w związku z tym otwieramy naszą skrzynkę z polskimi gwiazdami. Przez najbliższą godzinę tylko i wyłącznie polskie kawałki. Zapraszam.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy centrum regionu, kierując się na jego południowo-wschodni kraniec. Tam, gdzie granice Mazowsza wyznacza nurt Wisły, a nieprzeniknione knieje Puszczy Kozienickiej, wciąż dominują krajobraz. Pod nami rozpościerają się Pionki. Miasto, które wyrosło z puszczańskiej głuszy dzięki potędze przemysłu i wizji budowniczych II Rzeczpospolitej. Z lotu ptaka wyraźnie widać stalowe nitki torów kolejowych, przecinające lasy niczym precyzyjne cięcia. To one przez dekady napędzały rozwój tej przemysłowej osady. Dziś prowadzą podróżnych przez rezerwaty przyrody ku osiedlom wkomponowanym w leśny krajobraz tak umiejętnie, że korony drzew zdają się zaglądać do okien mieszkańców. Sercem rekreacyjnym tej panoramy jest staw górny. Zrewitalizowany zbiornik otoczony nowoczesnymi pomostami i piaskami.

0: piaszczystą plażą, z lotu ptaka wygląda jak wypielęgnowana oaza pośród zielonego oceanu puszczy. Widzimy tu kajakarzy i spacerowiczów korzystających z uroków miejsca, które mieszkańcy nazywają nie bez powodu pionkowskimi Mazurami. Tuż obok uwagę przyciąga architektura będąca świadectwem ambicji przedwojennej Polski. Modernistyczne bloki i budynki użyteczności publicznej z czerwonej cegły tworzą spójny, surowy, a jednocześnie szlachetny charakter miasta. Z góry dostrzegamy również rozległe tereny po dawnym gigancie przemysłowym, zakładach Pronit. To tutaj bije historyczne tętno pionek. Miejsce to zapisało się w pamięci Polaków nie tylko produkcją materiałów wybuchowych, ale także czarnymi płytami winylowymi, na których przez lata kręciła się historia polskiej muzyki. Choć dawne hale dziś tętnią już innym życiem, a niektóre strefy wciąż pozostają niedostępne, ich skala przypomina o przemysłowej potędze regionu. Pionki to miasto niezwykłego kontrastu. Z jednej strony postindustrialne dziedzictwo i kolejowe szlaki, z drugiej cisza rezerwatu Pionki i leśne dukty prowadzące w stronę królewskich źródeł. To miasto w puszczy. Miejsce, gdzie surowość przemysłu spotyka się z miękkością natury, tworząc jeden z najbardziej intrygujących przystanków na mapie Mazowsza.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.

0: kilku regionach Polski obowiązują obecnie ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną, a deszcze nie są prognozowane na najbliższe dni. W nadchodzący weekend temperatura w większości kraju przekroczy 30 stopni Celsjusza, przy czym największe upały przewidywane są 15 sierpnia. Od niedzieli prognozowane są burze oraz silne wiatry, które pojawią się zwłaszcza na zachodniej części kraju. W Lubaniu trwają kontrowersje dotyczące przyznawania wsparcia dla właścicieli nieruchomości przy ulicy Kolejowej. Osoby spokrewnione z Hubertem Papajem ubiegały się o pomoc finansową, jednak lokalni urzędnicy początkowo odmówili, twierdząc, że nieruchomość nie została zalana i wspomniani byli jej właścicielami w trakcie powodzi. Choć samorządowe kolegium odwoławcze uznało ich odwołanie, lokalne władze mimo to nie przyznały im wsparcia. W innym wątku Anna Konieczyńska została odwołana z funkcji wiceprezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Decyzja ta zapadła po doniesieniach o skierowaniu milionów złotych pomocy powodziowej do firm powiązanych z nią oraz jej bliskimi. To były najważniejsze informacje.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski doświadcza obecnie suchej aury. W Warszawie, Wrocławiu, Krakowie oraz Rzeszowie termometry wskazują 21 stopni Celsjusza. Podobne warunki panują w Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu, gdzie odnotowano 20 stopni Celsjusza. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie temperatura wynosi 17 stopni i występuje lekki deszcz. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1028 hektopaskali.

0: moje Radio 24.
1: Minęła 13, słuchasz moje Radio 24 od 13 do 17 u nas na antenie. Moi drodzy, wybieracie numer telefonu 22 602 0068, tam nagrywacie swoje pozdrowienia, wybieracie piosenkę. Ja to dostaję i umieszczam od razu na naszej antenie.

Chcesz powiedzieć coś, czego nie napiszesz ani na Messengerze, ani w SMS-ie? Zadzwoń 22 602 0068 i zrób to u nas na antenie. 22 602 0068.

Zrób komuś niespodziankę w radiu. Zadzwoń pod 22 602 0068 i zostaw wiadomość z dedykacją. 22 602 0068. Czekamy.

Słyszeliście o nowym trendzie Dumb Phone Summer? Ludzie masowo wracają do starych telefonów z klapką, żeby w końcu odpocząć od powiadomień. Jeśli słuchasz nas teraz na smartfonie, nie musisz go wyrzucać. Po prostu odwróć go ekranem do dołu. Muzyka w moje Radio 24 wystarczy, żeby poczuć się offline.

Codziennie od 22 nie gadamy, tylko gramy. I to gramy mocno. Rok, godzina. Zapraszam serdecznie. My nie gadamy, gadał będzie trochę chyba Skiba, tylko jeśli już, no bo on właściwie to nie śpiewał, tylko gadał. Co i Kazikowi się zdarzało. I Big Cyca, i Kult usłyszycie na pewno. Zapraszam na 22.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł na
2: rok, godzina.
7: Moim

0: Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: W kilku regionach Polski obowiązują obecnie ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną, a deszcze nie są prognozowane na najbliższe dni. W nadchodzący weekend temperatura w większości kraju przekroczy 30 stopni Celsjusza, przy czym największe upały przewidywane są 15 sierpnia. Od niedzieli prognozowane są burze oraz silne wiatry, które pojawią się zwłaszcza na zachodniej części kraju. W Lubaniu trwają kontrowersje dotyczące przyznawania wsparcia dla właścicieli nieruchomości przy ulicy Kolejowej. Osoby spokrewnione z Hubertem Papajem ubiegały się o pomoc finansową, jednak lokalni urzędnicy początkowo odmówili, twierdząc, że nieruchomość nie została zalana i wspomniani byli jej właścicielami w trakcie powodzi. Choć samorządowe kolegium odwoławcze uznało ich odwołanie, lokalne władze mimo to nie przyznały im wsparcia. W innym wątku Anna Konieczyńska została odwołana z funkcji wiceprezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Decyzja ta zapadła po doniesieniach o skierowaniu milionów złotych pomocy powodziowej do firm powiązanych z nią oraz jej bliskimi. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski doświadcza obecnie suchych warunków przy słabym lub umiarkowanym wietrze. W Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu i Warszawie temperatury wahają się od 20 do 21 stopni Celsjusza. Na południu kraju, we Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie, odnotowano 22 stopnie Celsjusza. Wyjątkiem jest Suwałki, gdzie temperatura wynosi 19 stopni i występuje lekki deszcz. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1028 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Minęła 14, a my kontynuujemy Wasze pozdrowienia i Wasze muzyczne wybory na antenie Moje Radio 24. Numer telefonu 22 602 00.

Zapomnijcie o latte art. Teraz w kawiarniach rządzi Cloud Coffee. Kawa z watą cukrową, która imituje deszcz. Brzmi skomplikowanie? My mamy prostszy sposób na osłodzenie dnia. Suwak w górę i ulubiony numer z lat 90.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
2: Okay.

masz dedykację i konkretny numer w głowie, nie ma problemu. Zadzwoń pod 22 602 0068 i załatwione. Powtórzę, 22 602 0068.

depresja czy nerwica. Koty są też świetnymi słuchaczami, więc dają wsparcie w trudnych chwilach. Ponoć pomagają też w randkowaniu. No i internet kocha koty. Wy zostańcie z moje Radio 24, a ja dzwonię po e-receptę na kota. Wygląda na to, że działa lepiej niż

nas najważniejsza jest antena, reszta to dodatek. Facebook czy YouTube czy Instagram, znajdziesz nas też tam. Wystarczy, że wpiszesz Moje Radio 24. Oczywiście bez obowiązku zaglądania, ale będzie nam miło.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Sytuacja na rynku ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych osiągnęła punkt krytyczny. Doniesienia o możliwym zalaniu światowych rynków tanią ropą wywołały niepokój w Waszyngtonie i mogą mieć istotne konsekwencje dla Kremla. Eksperci alarmują, że sytuacja na rynku zbliża się do momentu przełomowego, co wymaga szczególnej uwagi. W innym wątku nagrania ukazujące tańczących amerykańskich żołnierzy, opublikowane przez Dominika Tarczyńskiego, wywołały kontrowersje i ostre reakcje. Materiały te zawierały frazy odnoszące się do Iranu, co spotkało się z krytyką ze strony przedstawicieli proiraanskiej grupy Meszkat oraz profesora Iraja Azarfazy. W odpowiedzi na te publikacje, profil powiązany z ambasadą Iranu w Tunezji przywołał historię wsparcia Iranu dla Polaków w 1942 roku, podkreślając wagę zachowania pamięci o wspólnej przeszłości. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski towarzyszą obecnie suche warunki oraz umiarkowany wiatr. W Gdańsku, Poznaniu i Warszawie termometry wskazują od 20 do 21 stopni Celsjusza. Na południowym zachodzie we Wrocławiu odnotowano 23 stopnie, natomiast w Krakowie i Rzeszowie temperatura wynosi 22 stopnie Celsjusza. W Szczecinie również panuje sucha aura przy 22 stopniach. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie występuje lekki deszcz przy temperaturze 19 stopni Celsjusza. W Gorzowie wieje słabszy wiatr, a temperatura wynosi 22 stopnie. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1028 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

0: 19:00, prawie koniec pracy, a my jeszcze może zdążymy zmieścić wasze pozdrowienia i dedykacje muzyczne na naszej antenie. Wystarczy zadzwonić 22 602 00 68.
1: Jest więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam.

Codziennie od 7 do 9 po południu zawieramy Was w muzyczną oraz słowną podróż nad Mazowszem. Małe miejscowości, te trochę większe i całkiem spore miasta. Z perspektywy drona, z historią, z ciekawostkami, z legendami. Włącz, posłuchaj, zostań z nami.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Jeśli ktoś próbuje cię przekonać, że to tylko chwila roboty, uciekaj. Albo zostań i po prostu pogłośnij radio.

Prosto i bez kombinowania. Dzwonisz, nagrywasz się, wybierasz piosenkę. Reszta po naszej stronie. 22 602 0068. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

masz coś do powiedzenia i chcesz to puścić w eter, 22 602 0068. Nagraj się i zamów piosenkę. Numer do nas 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.

0: Reklama.
1: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. W wiadomościach międzynarodowych pojawiają się doniesienia o twardym stanowisku Londynu wobec Kremla. Według artykułu w New York Times sytuacja wymusza stosowanie presji zamiast dialogu. Analizy przybliżają kulisy rozpadu partnerstwa między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą, podkreślając fakt bardzo długiego oczekiwania na zmiany. Pojawiają się informacje, że Władimir Putin przelicytował oponentów, podczas gdy Donald Trump zamierza złamać go siłą. W kraju, w ramach audycji Polityczny WF, analizowane są ruchy polityczne oraz kwestia współpracy z Mateuszem Morawieckim. Miejscowość eksperci oceniają sytuację Donalda Tuska jako skutecznego kupienia sobie czasu. Kolejnym istotnym tematem debat jest to, jakie konkretne działania podejmie rząd w zakresie ochrony zdrowia. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski panuje obecnie sucha aura przy umiarkowanym wietrze. W Gdańsku termometr wskazuje 20 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie, Warszawie oraz Rzeszowie odnotowujemy 22 stopnie. Wrocław i Kraków mogą liczyć na 23 stopnie. Wyjątkiem są Suwałki, gdzie występuje lekki deszcz oraz dość silny wiatr przy temperaturze 20 stopni. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1020 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: 16, tak więc niektórzy będą już kończyć pracę, inni myślami to już w ogóle wyszli z pracy, a my postaramy się wam towarzyszyć w tych powrotach. Zapraszam serdecznie.

Jeśli twoja przeglądarka ma więcej zakładek niż sensu, to może znak, że czas coś uprościć. Wcisnąć hamulec, zatrzymać się, zacznij od tego, co leci w tle. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Pietrzykowice a Pokarwiany w kierunku Zgorzelec, obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S8 na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej w kierunku Białegostoku prowadzone są prace drogowe na pasie lewym, ruch odbywa się pasem prawym. Na drodze krajowej K13 na przejściu granicznym Rosów możliwe są zatory spowodowane kontrolami granicznymi. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Mój głos. Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Słuchasz Moje Radio 24.

od 11 do 12 w moje Radio 24 gramy naprawdę mega stadionowe hity. Choć nie tylko. Najwięksi artyści popu i rocka z całego świata. Włącz koniecznie o 11.

Są takie dni, kiedy wszystko działa i są takie, kiedy nic nie działa i na pełnej wjeżdża nam prawo Murphy'ego. I wiesz co? To normalne. Nie trzeba być zawsze na 100%. Czasem wystarczy być i robić swoje. A my w tle dorzucimy coś, co to trochę jednak mimo wszystko wygładzi. To jest moje Radio 24.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. W wiadomościach międzynarodowych pojawiają się doniesienia o twardym stanowisku Londynu wobec Kremla. Według artykułu w New York Times sytuacja wymusza stosowanie presji zamiast dialogu. Analizy przybliżają kulisy rozpadu partnerstwa między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą, podkreślając fakt bardzo długiego oczekiwania na zmiany. Pojawiają się informacje, że Władimir Putin przelicytował oponentów, podczas gdy Donald Trump zamierza złamać go siłą. W kraju, w ramach audycji Polityczny WF, analizowane są ruchy polityczne oraz kwestia współpracy z Mateuszem Morawieckim. Miejscowość eksperci oceniają sytuację Donalda Tuska jako skutecznego kupienia sobie czasu. Kolejnym istotnym tematem debat jest to, jakie konkretne działania podejmie rząd w zakresie ochrony zdrowia. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Gdańsku odnotowano 19 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze, natomiast w Szczecinie termometry wskazują 22 stopnie. W centralnej części kraju, zarówno w Poznaniu, jak i w Warszawie, temperatura wynosi 21 stopni. Na południu Polski warunki są cieplejsze. We Wrocławiu mamy 24 stopnie, a w Krakowie, Rzeszowie i Gorzu termometry pokazują 23 stopnie. Jedynie w Suwałkach występuje obecnie lekki deszcz przy temperaturze 17 stopni Celsjusza.

Wszyscy mówią, zrób sobie detoks, odłóż telefon. Jasne, zróbmy to. Tylko kto wtedy sprawdzi, co u nas słychać na Facebooku? Dziś udaję, że nie widzę powiadomień, czuję się jak buntownik. A wy? Słuchajcie dalej, tutaj przynajmniej nie trzeba klikać w like.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między Pyrzycami a Piekarami Śląskimi, zamknięta jest jezdnia w kierunku miejscowości Gorzycz. Ruch dwukierunkowy prowadzony jest obecnie jezdnią w stronę Łodzi. Na drodze ekspresowej S17 w miejscowości Gocław występują utrudnienia. Na drodze krajowej DK10, na przejściu granicznym Lubieszyn, Linken, mogą tworzyć się zatory spowodowane kontrolami granicznymi. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

Zauważyłeś, jak często jesteśmy zajęci, a jednocześnie zmęczeni? Robimy dużo, ale rzadko mamy moment, żeby się zatrzymać. I właśnie wtedy wchodzi muzyka. Nie rozwiązuje problemów, ale robi przestrzeń. A czasem to w zupełności wystarczy, żeby złapać oddech.

Każda piosenka to wspomnienia. Podziel się swoim na naszym profilu. Najciekawsze historie opowiemy na antenie. Moje Radio 24. Gramy Wasze życie.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny na antenie Moje Radio 24. Polscy politycy, w tym Radosław Sikorski oraz Michał Gramatyka, wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec działań firmy Starlink na terenie Polski. Przedstawiciele władzy apelują do Elona Muska o zapewnienie równego traktowania polskich użytkowników usługi. Obecnie wprowadzony podział Europy skutkuje dodatkowymi opłatami dla klientów z Polski podczas podróży między krajami, podczas gdy użytkownicy z państw takich jak Niemcy czy Włochy nie ponoszą tych kosztów. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oświadczył, że Polska oczekuje przywrócenia równych zasad dla wszystkich użytkowników w regionie. W kolejnych wiadomościach informujemy o cyberataku na szczeciński szpital. Ja placówka apeluje do pacjentów po decyzji Trybunału Konstytucyjnego. W związku z naruszeniem podstawowych praw człowieka przygotowywany jest nowy projekt rządowy. Wicepremier zapowiedział, że prezydent powinien przyklasnąć nowym przepisom. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce panują przeważnie suche warunki. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują wartości od 19 do 23 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju oraz na południu panin. W Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie temperatury oscylują między 21 a 24 stopniami. Wyjątkiem jest północny wschód. W Suwałkach odnotowujemy obecnie lekki deszcz przy temperaturze 20 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1028 hektopaskali.

Jak tam, coraz bliżej domu, czy jeszcze stoimy w korku? Jest po 6, więc no, może być różnie, w zależności od miejscowości. Niech gra moje Radio 24 i koi skołatane nerwy.

swój urok. I my ten urok odkrywamy specjalnie dla was na antenie mojego Radia 24 codziennie od 19 do 21. Wznosimy się nad mazowieckie wsie i miasta. Sprawdzamy, jaka tam kryje się historia oraz legendy. A czasami to zaskakujące. Włącz radio o 19.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między Pyrzycami a Piekarami Śląskimi, zamknięta jest jezdnia w kierunku miejscowości Gorzycz. Ruch dwukierunkowy prowadzony jest obecnie jezdnią w stronę Łodzi. Na drodze ekspresowej S17 w miejscowości Gocław występują utrudnienia. Na drodze krajowej DK10, na przejściu granicznym Lubieszyn, Linken, mogą tworzyć się zatory spowodowane kontrolami granicznymi. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Lista zadań na dzisiaj, no dość ambitna, a ja zdążyłem jedynie wybrać, którą kawę wypiję jako pierwszą. Jeśli też planowaliście podbić świat, a skończyło się na scrollowaniu telefonu, no to witam w klubie. Jesteśmy w tym razem. No cóż, lecimy dalej.

0: Wezwaliście mnie tutaj jako autora broszury Kobieta, potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: Tak coś czułem, że to.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: ukraiński parlamentarzysta Mykoła Kniażycki odniósł się do propozycji deportacji ukraińskich mężczyzn przebywających w Polsce bez legalnego zatrudnienia. Pomysł ten został przedstawiony podczas konwencji programowej partii PiS w Warszawie. Kniażycki zaznaczył, że planowane deportacje nie zostaną wprowadzone, ponieważ Ukraińcy pracujący w Polsce przyczyniają się do wzrostu produktu krajowego brutto i nie mają na to zgody obecna koalicja rządząca. W Niemczech oraz we Francji odnotowano braki specjalistycznych okularów ochronnych przed nadchodzącym zaćmieniem słońca, co skutkuje długimi kolejkami w sklepach i aptekach. Sprzedawcy sprowadzają dodatkowe partie towaru z Chin. Jednak sytuacja ta wpływa na ograniczoną dostępność produktów oraz ich wyższe ceny. Eksperci ostrzegają przed patrzeniem na zaćmienie bez certyfikowanych okularów ochronnych, ponieważ może to prowadzić do poważnych i trwałych uszkodzeń siatkówki oka. To były najważniejsze informacje.
1: Reklama.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski towarzyszy dziś sucha aura. Na północy, w Gdańsku, termometry wskazują 19 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 22 stopnie. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, odnotowano 22 stopnie przy umiarkowanym wietrze. Na południu panują podobne warunki. W Krakowie jest 22 stopnie, a w Rzeszowie 23 stopnie Celsjusza. Najcieplejsze warunki odnotowano we Wrocławiu, gdzie temperatura sięga 24 stopni. Wyjątkiem od suchej pogody są Suwałki, gdzie występuje lekki deszcz przy temperaturze 20 stopni. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1028 hektopaskali.

0: moje, Radio 24.
1: Minęła 19, przed nami lot nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Jeżeli jeszcze nie odwiedziliśmy Twojej miejscowości, to zachęcam, odwiedź naszego Facebooka i w komentarzu zgłoś swoją małą ojczyznę. Przyjedziemy na pewno.

0: proszę, w 2 minuty.
1: Opuszczamy granicę Radomia, by skierować obiektyw na zachód, w stronę trasy prowadzącej ku Tomaszowowi Mazowieckiemu. Pod nami rozciąga się Zakrzew, gmina, która jest podręcznikowym przykładem harmonii między historycznym dziedzictwem a odważnym spojrzeniem w przyszłość. Zakrzew intryguje wyspami intensywnej zieleni. To 3 zabytkowe parki, które niczym enklawy natury wyrastają pośród mozaiki pól. Najstarszy z nich przy kościele świętego Jana Chrzciciela kryje w sobie wiekowe aleje grabowe i lustra stawów, będące domem dla dzikiej zwierzyny. Nieco dalej, w Jaszowicach i Milejowicach, starodrzew dębów i jesionów pamięta jeszcze XIX-wieczne dwory, tworząc malownicze ramy dla współczesnej zabudowy. Ale Zakrzew to nie tylko sielska przeszłość. To jedna z najpotężniej rozwijających się gmin regionu, licząca już ponad 12 tysięcy mieszkańców. To, co z góry przykuwa uwagę na drogach, to cichy znak nowoczesności. Charakterystyczne elektryczne autobusy Solaris. Od sierpnia 2023 roku gmina, jako jedna z nielicznych w tej części Polski, postawiła na własną, ekologiczną komunikację publiczną. 4 linie spajają okoliczne miejscowości z Radomiem, tworząc sprawny, zielony krwiobieg. Zakrzew, tu dawna kasztelania radomska, spotyka się z energią nowoczesnego samorządu, a szum starych lip miesza się z cichym mrukiem elektrycznych silników.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: epidemii.
1: Zmieniamy kurs i kierujemy się na północny wschód, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza zaczyna ustępować miejsca potężnej, zwartej ścianie zieleni. Z góry Brzuza wygląda jak bezpieczna przystań ulokowana na samym skraju Puszczy Kozienickiej. To tutaj, w dolinie rzeki Radomki, która leniwie meandruje w stronę Wisły, bije serce jednej z najstarszych osad regionu, której korzenie sięgają jeszcze czasów piastowskich. Patrząc z góry, wzrok przyciąga przede wszystkim strzelista wieża neogotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja. To charakterystyczny kompas miejscowości, przypominający o czasach, gdy Brzuza posiadała prawa miejskie. Choć utraciła je po powstaniu styczniowym w ramach carskich represji, jej układ urbanistyczny do dziś zdradza dawne ambicje. Widać to w szerokich ulicach i przestronności, która odróżnia ją od typowych, ciasnych wiosek. Poniżej, w cieniu starych drzew, kryją się ślady dawnego zespołu pałacowo-parkowego, który niegdyś należał do możnych rodów, jak zamojscy czy lubomirscy. Brzuza to jednak przede wszystkim królestwo drewna i wody. Z lotu ptaka doskonale widać, jak miejscowość jest otulona przez rezerwaty przyrody z zagorzczonym na czele. To kraina stuletnich dębów i rzadkich gatunków zwierząt, która przyciąga poszukiwaczy spokoju i pasjonatów historii ukrytej w leśnych ostępach. Od powstańczych mogił po partyzanckie ścieżki. Dziś zamiast dawnych tartaków w panoramie Brzuzy dominują nowoczesne agroturystyki i szlaki rowerowe, które łączą tą spokojną enklawę z resztą dynamicznie rozwijającego się powiatu kozienickiego. To miejsce, gdzie czas płynie rytmem wyznaczonym przez szum puszczy, a nowoczesność z szacunkiem kłania się tradycji.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą większe ośrodki, by skierować kamerę na południowy wschód, gdzie wśród malowniczych, pofalowanych pól powiatu zwoleńskiego ukryła się gmina Tczów. Z góry to mozaika zieleni i złota poprzecinana wstęgami dróg, które zbiegają się w sercu jednej z najstarszych miejscowości regionu. Tczów to miejsce, gdzie czas zdaje się płynąć rytmem wyznaczonym przez naturę i historię. Spoglądając na centrum wsi, naszą uwagę przykuwa strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. To on dominuje w krajobrazie, a jego patron znalazł swoje miejsce w herbie gminy. Głowa świętego na złotej misie to symbol głęboko zakorzenionej tradycji, która przetrwała wieki, od czasów, gdy Tczów był jeszcze osadą zagubioną w gęstych puszczach. Lecąc nisko nad okolicą, dostrzegamy jednak nie tylko sielankę, ale i ślady bolesnej przeszłości. Wśród lasów pod Lucinem i w samym Tczowie bieleją pomniki, niemi świadkowie tragicznych wydarzeń z 1943 roku, o których pamięć jest tu wciąż żywa. Współczesny Tczów to jednak gmina, która z tej pamięci czerpie siłę rozwoju. Widzimy stąd nowoczesne szkoły, zadbane gospodarstwa i prężnie działające lokalne firmy. Od tradycyjnych masarni w Borkach po nowoczesne odlewnictwo w Rawicy. Tczów. Niewielka kraina spokoju, która z lotu ptaka urzeka autentycznością radomskiej wsi, gdzie nowoczesne rolnictwo spotyka się z historią zapisaną w kamieniu i pamięci mieszkańców.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zaglądamy na południowe Mazowsze, gdzie wśród zielonych równin równiny radomskiej nad leniwie płynącą Zwoleńką rozsiadło się miasto o królewskim rodowodzie. Z wysokości ptaka Zwoleń przypomina geometryczną szachownicę, której sercem jest rozległy rynek, pamiątka po lokacji na prawie magdeburskim, którą w 1425 roku nadał sam Władysław Jagiełło. Historia tego miejsca nierozerwalnie splata się z losem najwybitniejszego poety polskiego renesansu. To tutaj, w

0: W cieniu wież kościoła podwyższenia Krzyża Świętego spoczywa Jan Kochanowski. Z góry wyraźnie widać nekropolię rodu Kochanowskich, która od wieków stanowi duchowe centrum miasta, przyciągając tych, którzy chcą oddać hołd mistrzowi z Czarnolasu. Dziś Zwoleń to nie tylko literacki pomnik, ale tętniący życiem punkt na mapie regionu, położony na ważnym skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących Warszawę z Sandomierzem i Lublin z Radomiem. Współczesne oblicze miasta to nowoczesna infrastruktura, która w 2026 roku, tuż po jubileuszu 600-lecia, zyskała nowy blask. Widzimy stąd odnowione przestrzenie publiczne, centrum regionalne i zielone tereny rekreacyjne, które udowadniają, że w Zwoleniu tradycja poczciwego życia wciąż idzie w parze z nowoczesnością. Zwoleń – przystanek pełen spokoju, gdzie historia zapisana wierszem spotyka się z dynamicznym jutrem.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: dobrze, to w 2 minuty.
1: Lecimy na wschód od Radomia, kierując się tam, gdzie tory kolejowe przecinają gęstniejące lasy Puszczy Kozienickiej. Pod nami ukazuje się krajobraz wyjątkowy. To Jedlnia Letnisko, najmłodsze miasto w regionie, które od 2022 roku z dumą nosi swój miejski tytuł. Z góry widać wyraźnie, że nie jest to typowa miejscowość. Jej układ urbanistyczny zatopiony w zieleni przypomina koncepcję miasta ogrodu, gdzie granica między architekturą a naturą niemal całkowicie się zaciera. Sercem tej panoramy jest lśniąca tafla Zalewu Siczki. Z lotu ptaka zbiornik ten otoczony gęstym lasem i nadrzecznymi łąkami wygląda jak błękitne oko puszczy. To tutaj, nad brzegami Gzówki, bije turystyczne serce gminy. Widzimy spacerowiczów na molo, rowerzystów na ścieżkach i nowoczesne bulwary, które są symbolem nowej miejskiej energii. Tuż obok, wśród wysokich sosen, skrywają się perły architektury, przedwojenne drewniane wille w stylu szwajcarskim i pensjonaty, które pamiętają czasy, gdy radomska inteligencja i elity przyjeżdżały tu do Wód pociągami relacji Radom-Dęblin. Z góry widać też historię, która sięga znacznie głębiej niż przedwojenne letnisko. Widzimy majestatyczny kościół pod wezwaniem świętego Józefa, a dalej w stronę starej Jedlni obszary, gdzie niegdyś polowali polscy królowie z Jagiellonami na czele. Dziś Jedlnia Letnisko to nie tylko modna sypialnia Radomia, ale przede wszystkim prężny ośrodek rekreacji. To miejsce, gdzie zapach sosnowego igliwia miesza się z gwarem kawiarni, a nowoczesna infrastruktura miejska wyrasta z szacunku do uzdrowiskowej tradycji, czyniąc z tej miejscowości najpiękniejszą bramę do świata Puszczy Kozienickiej.
0: Mazur.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju może liczyć na suchą aurę i umiarkowany wiatr. Na północy w Gdańsku odnotowano 18 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie termometry wskazują 22 stopnie. W centralnej części Polski oraz na południowym zachodzie, w miastach takich jak Warszawa, Wrocław i Poznań, temperatury wahają się między 21 a 23 stopniami. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, termometry pokazują 22 stopnie. Wyjątkiem od suchej pogody są Suwałki, gdzie występuje lekki deszcz przy temperaturze 19 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1028 hektopaskali.

0: Brytyjski sąd wydał wyroki w sprawie porwania i śmierci Tomasza Samela. 4 osoby zostały uznane za winne przestępstw, z czego 2 mężczyzn skazano za morderstwo, a 2 za nieumyślne spowodowanie śmierci. Ofiara została uprowadzona przez członków zorganizowanej grupy przestępczej w związku z utratą podrobionych papierosów o wartości 1 miliona funtów. Śledztwo powiązało tę sprawę z przemytem wyrobów tytoniowych z Polski do Wielkiej Brytanii. Dochodzenie objęło współpracę wielu państw, a wyroki dla 4 skazanych zostaną ogłoszone 9 października. W Niemczech rząd Friedricha Merza wprowadza reformę służb wywiadowczych, która według szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych otwiera nową epokę. Nowe przepisy przyznają jednostkom BND oraz BFW szerokie uprawnienia do gromadzenia, przechowywania oraz analizy danych, w tym wykorzystania sztucznej inteligencji w działaniach operacyjnych. Reforma spotkała się jednak z krytyką części opozycji, dziennikarzy i przedsiębiorców. Krytycy ostrzegają przed ryzykiem powstania tajnej policji oraz potencjalnym zagrożeniem dla wolności prasy, bezpieczeństwa firm i przejrzystości działania służb. To były najważniejsze informacje.
1: To jest Moje Radio 24.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na zachód od Radomia, podążając za błękitną wstęgą rzeki Radomki. To tutaj, wśród rozległych pól i nowoczesnych szklarni, leży Przytyk. Miasto, które w 2026 roku z dumą celebruje trzeci rok swojej nowej miejskości. Choć prawa miejskie odzyskał dopiero 1 stycznia 2024 roku, jego historia sięga głęboko w wiek XV, kiedy to za czasów Jagiellonów stał się ważnym punktem na mapie regionu. Widać wyraźnie, jak krajobraz Przytyka naznaczyły żywioły i trudna historia. Przed wojną tętniło tu życie żydowskiego sztetla. W pewnym momencie to właśnie ludność żydowska stanowiła ponad 80% mieszkańców, budując lokalną potęgę handlu i rzemiosła. Cień na te relacje rzuciły dramatyczne wydarzenia z 1936, a ostateczny kres dawnego Przytyka przynieśli niemieccy okupanci. W 1942 roku cała miejscowość, z wyjątkiem samotnie stojącego kościoła, została zrównana z ziemią, by ustąpić miejsca poligonowi. Dziś, patrząc na równo wytyczone ulice i nowoczesną siedzibę Związku Gmin Radomka, widzimy symbol odrodzenia. Przytyk to polska stolica papryki, stąd czerwone i żółte owoce ruszają w drogę na stoły w całym kraju. Okolica tętni życiem dzięki rowerzystom przemierzającym liczne szlaki oraz bliskości ogromnego, lśniącego w słońcu zbiornika w Domaniowie, zwanego Radomskim Morzem. To miejsce, gdzie lokalna tożsamość pielęgnowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przytyckiej łączy się z energią nowoczesnego, rolniczego Zagłębia.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: zawsze w 2 minuty.
1: Przenosimy się na samo południe regionu, tam gdzie Mazowsze spotyka się z Przedgórzem Iłżeckim, a krajobraz zaczyna nabierać wyraźnych, pagórkowatych kształtów. Z lotu ptaka widać, jak równina powoli ustępuje miejsca wzgórzom i dolinom, zapowiadając zupełnie inny rytm tego miasta. Przed nami Iłża, miasto legenda, nad którym od stuleci czuwa kamienna sylwetka Zamku Biskupów Krakowskich. Lecąc tuż nad linią wzgórza, dostrzegamy potęgę dawnej twierdzy. Jej baszta dumnie przecina niebo, będąc najlepszym punktem orientacyjnym w całej okolicy. Z góry dziedziniec zamkowy wygląda jak otwarta księga historii, czytana kamieniem, cieniem i światłem. Widać ślady dawnych komnat i sal, w których bywali królowie, duchowni i poeci. Monumentalne ruiny, mimo upływu czasu, wciąż dominują nad codziennym życiem mieszkańców, nadając miastu niemal filmowy klimat. Schodzimy niżej, nad dachy Starówki, układ urbanistyczny Iłży z centralnym rynkiem i wąskimi przesmykami ulic z lotu ptaka przypomina misterną układankę, w której każdy fragment ma swoje miejsce. Tu czas nie spieszy się nigdzie, raczej krąży, zatacza koła i wraca. Lecimy wzdłuż koryta rzeki Iłżanki. Jej wody meandrujące u stóp zamkowego wzgórza odbijają niebo i zieleń nadbrzeżnych drzew. To tutaj najpełniej czuć spokój miasteczka, które potrafiło zachować w sobie urok dawnych wieków. Szum rzeki koi, a krajobraz zaprasza, by na chwilę zwolnić. Kierujemy się w stronę dawnych pieców garncarskich. Iłża to przecież stolica polskiej ceramiki. Miejsce, gdzie glina w rękach mistrzów zamieniała się w przedmioty codzienne i małe dzieła sztuki. Tradycja, która przez pokolenia budowała lokalną tożsamość. Z góry dostrzegamy tafle Iłżeckiego Zalewu. Błękitne oko oprawione zielenią lasów. Widzimy spacerowiczów na grobli i kajakarzy, dla których zamek stanowi idealne tło. To miasto żyje w cieniu swojej wielkiej przeszłości, ale robi to z niezwykłą lekkością, łącząc turystyczny gwar z sielskim spokojem prowincji. Iłża to miejsce magiczne. Z jednej strony surowy kamień średniowiecznych murów, z drugiej delikatność iłżeckiej ceramiki i szum nadrzecznych wierzb. Mazowsze w swojej najbardziej romantycznej i malowniczej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad zachodnie rubieże regionu, tam gdzie Dolina Drzewiczki staje się szeroka i gościnna. Z góry Odrzywuł ukazuje swoją najbardziej fascynującą twarz, idealnie wyrysowaną siatkę ulic, przypominającą, że to miejsce przez stulecia dumnie nosiło miano miasta. Patrząc pionowo w dół, dostrzegamy serce miejscowości. Obszerny, prostokątny rynek to tutaj w XV wieku król Władysław Jagiełło na prośbę dobrogosta Odrzywolskiego

0: matematyczną precyzją. Czerwona cegła i strzeliste wieżyczki w blasku zachodzącego słońca nabierają głębokiej, niemal purpurowej barwy, dominując nad niską zabudową miasteczka. To architektoniczna kotwica, która trzyma odżywu w ryzach historii. Lecimy w stronę rzeki. Drzewiczka to błękitna tętnica tego miejsca. Z góry widać, jak jej koryto wije się wśród lasów i łąk, tworząc naturalną granicę zabudowy. Tu najłatwiej zrozumieć, dlaczego osadnictwo kwitło tu od wieków. Woda dawała życie, obronę i spokój. Szum nurtu miesza się z ciszą pól, tworząc ścieżkę dźwiękową, która nie zmienia się od pokoleń. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją. Sady i ogrody otulają miejscowość miękką zielenią. Odżywu z tej perspektywy to nie tylko mury, to przede wszystkim przestrzeń i oddech, którego tak bardzo szukamy, uciekając z wielkich metropolii. Odżywu to lekcja pokory i trwałości. Z jednej strony surowy porządek XV-wiecznego układu lokacyjnego, z drugiej nieokiełznana natura rzeki i miękkość mazowieckiego krajobrazu. Miejsce, które przetrwało dziejowe burze, nie tracąc swojego kameralnego uroku.
1: Mazowsze w dwie minuty.

0: Lecimy.
1: Lecimy na południe od Radomia, w miejsce, gdzie krajobraz Mazowsza nabiera hartu i wyrazistości. Z lotu ptaka Wierzbica nie przypomina sennych miasteczek, które odwiedzaliśmy wcześniej. To przestrzeń, w której natura przez dekady ścierała się z ludzką ambicją i wielkim przemysłem. Z góry widzimy, jak miasto rozlewa się pośród pól, tworząc unikalną mozaikę. Miejsce, które nie boi się swojej przeszłości, lecz dumnie nosi ją w swoim krajobrazie. Zniżamy lot nad centrum, gdzie wznosi się kościół świętego Stanisława. Jego sylwetka to punkt stały, wokół którego od pokoleń toczy się życie mieszkańców. Z góry widać wyraźnie, jak miasto ewoluuje. Dawne układy ulic mieszają się z nową tkanką, a każdy dach ma tu swoją historię związaną z lokalną społecznością. Lecimy dalej w stronę horyzontu, gdzie majaczą ślady dawnej potęgi przemysłowej, słynnej cementowni. Z lotu ptaka to industrialna katedra. Nawet jeśli dziś jest tylko echem dawnej wielkości, to z powietrza jej skala wciąż robi wrażenie. To betonowy gigant, który kiedyś wyznaczał rytm życia całego regionu. Zabytek techniki, który przypomina o czasach, gdy Wierzbica była sercem budowlanym Polski. Kierujemy obiektyw w stronę otaczających miasto lasów i pól. To tutaj, zaraz za granicami zabudowań, odnajdujemy drugą twarz Wierzbicy. Zielone połacie ziemi, wstęgi lokalnych dróg i cisza, która kontrastuje z miejskim zgiełkiem. Z góry dostrzegamy, jak natura cierpliwie odzyskuje swoje, otulając miasto spokojem, który pozwala na moment odetchnąć od tempa współczesnego życia. Lecimy nad zalewem i terenami rekreacyjnymi. To tutaj widać, jak Wierzbica zmienia swoje oblicze. Od robotniczego etosu po miejsce, w którym po prostu chce się być. Wierzbica to miejsce z charakterem. Z jednej strony surowy industrialny sznyt i ślady wielkiej historii, z drugiej żywa zielona tkanka i codzienny spokój jej mieszkańców. Mazowsze w swojej najbardziej autentycznej i wytrwałej odsłonie.
2: Mazowsze w dwie minuty.
0: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe Mazowsza, tam gdzie dolina rzeki Radomki spokojnie przecina rolniczy krajobraz powiatu radomskiego. Przed nami Jedlińsk, miejscowość, której nazwa brzmi miękko, ale kryje w sobie siłę dawnych puszcz i surowość jednego z najbardziej niezwykłych obrzędów w Polsce. Z góry widać wyraźnie, że nazwa nie jest przypadkowa. Jodły, które niegdyś dominowały w tutejszym krajobrazie, wciąż gdzieniegdzie strzelają ku niebu. To echo dawnych lasów i herbów rodu Jedlińskich, założycieli prywatnego miasta. W centrum panoramy dominuje sylwetka kościoła świętych apostołów Piotra i Andrzeja. Barokowa świątynia, odnowiona przez ród Załuskich, lśni białymi murami na tle czerwonych dachów. W jej wnętrzu spoczywają prochy wybitnych postaci dawnej Rzeczpospolitej, jakby duchowy fundament tej ziemi. Jednak to, co czyni Jedlińsk wyjątkowym w skali całej Europy, dzieje się tutaj raz w roku. W kusy wtorek, tuż przed Środą Popielcową, rynek zamienia się w scenę niezwykłego widowiska. To właśnie tutaj odbywa się ścięcie śmierci, jedyny taki obrzęd w Polsce. Mieszkańcy wcielają się w rolę kata, sędziego i samej kostuchy, by dokonać symbolicznego sądu nad złem. Historia miesza się tu z teatrem, a dawne prawo magdeburskie z ludową wyobraźnią. Patrząc z góry na układ ulic i rynku, łatwo dostrzec harmonię dawnego miasteczka szlacheckiego. Szlaki handlowe i dawna poczta konna ustąpiły miejsca nowoczesnej infrastrukturze, ale duch starego Mazowsza wciąż jest tu wyraźnie obecny. Jedlińsk to nie tylko punkt na mapie, to miejsce, gdzie czas mierzy się dźwiękiem kościelnych dzwonów i rytmem corocznego sądu nad śmiercią.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do 1992 roku. To nie był łatwy czas dla polskiego rocka, ale pewien zespół z Torunia postanowił uderzyć z nową, ostrzejszą siłą. Mowa oczywiście o Kobranocce. Na tapecie singiel, który dla wielu jest synonimem ich twórczości. Hipisówka. Ale za tym numerem kryje się historia płyty Ku nieboskłonom, która była dla zespołu prawdziwym przełomem. Po wcześniejszych, bardziej punkowych i lirycznych albumach, Kobranocka w 1992 postawiła na mocniejsze riffowe brzmienie, bardzo w duchu tamtej dekady. Hipisówka stała się wizytówką tej nowej drogi i symbolicznym powrotem zespołu w wielkim stylu. A Jarocin? Kto był, ten pamięta. To był ten moment. Publiczność została porwana, a utwór urósł do rangi hymnu festiwalu. Energia, charakterystyczny tekst, rockowy pazur i nuta nostalgii. To wszystko się tu zgadzało. Autorem wielu kultowych tekstów zespołu był Andrzej Marek Michorzewski, a hipisówka do dziś brzmi tak, jakby powstała wczoraj. Czas poczuć te wibracje jeszcze raz. Przed nami ponadczasowa hipisówka Kobranocki. Można dać głośniej.

0: historia jednej piosenki.
1: Rok 2004. Polska zachłystuje się nowoczesnością, ale na studenckich stacjach wciąż czas płynie jakby trochę inaczej. W oparach taniej herbaty i pośród rozrzuconych prześcieradeł, bielizny i notatek rodzi się hymn pokolenia, które jeszcze nie chce dorosnąć. W Skarżysku Kamiennej grupa przyjaciół wydaje debiut pod tytułem Wszystko jedno. To właśnie tam pojawia się utwór, który za chwilę usłyszy i będzie śpiewać cała Polska. Zanim pójdę. Kuba Kawalec nie pisze o wielkiej kinowej miłości, pisze o tym, co boli najbardziej. O niepewności, o prostych deklaracjach i o lęku przed tym, co będzie rano. To nie jest skomplikowana poezja, to szczerość, która uderza obuchem, bo każdy z nas kiedyś stał w tych samych drzwiach, nie wiedząc, czy zostać, czy wyjść. To piosenka o miłości mimo wszystko. O świecie, który nie jest wrogi i dziwny, ale staje się znośny, gdy masz kogoś obok. Bez patosu, za to z brudną gitarą, zapachem jesieni i wyznaniem, które stało się refrenem całego pokolenia. Dziś, po ponad dwóch dekadach, ten utwór wciąż smakuje tak samo. Młodością, która nie pyta o konsekwencje i tą krótką chwilą, w której czas naprawdę stanął w miejscu. W moje Radio 24 Happy Set dla tych, którzy wciąż słuchają słów, by zostać na jeszcze jedną noc. Zanim pójdę.

0: historia jednej piosenki.
1: Lata 90. Transformacja, Ortaliony, nowa rzeczywistość. Lady Punk po turbulencjach i amerykańskiej przygodzie Jana Borysewicza wraca z albumem Nana. I wtedy pojawia się ten utwór. Na co komu dziś, to nie jest piosenka o miłości. To hymn pokolenia, które nagle zorientowało się, że czas ucieka szybciej, niż się wydawało. Panasewicz śpiewa tu z taką chrypą, jakby opowiadał to wszystko przy barze o 5 nad ranem. Za muzykę odpowiada Jan Borysewicz, za tekst Andrzej Mogielnicki. Ten duet znów trafił w punkt. To refleksja o tym, co zostaje, gdy gasną światła sceny i milkną oklaski. Teledysk, surowe, jasne wnętrze, bez przepychu, idealnie współgrające z tekstem o tym, że czasu nie kupisz. A ten charakterystyczny motyw gitarowy, obowiązkowy punkt ognisk i dancingów od Bałtyku po Tatry. Szczęście i tak cię znajdzie. Może dlatego ten numer do dziś boli i leczy jednocześnie. Lady Punk w wersji szczerej, bez pudru. W moje Radio 24 Janusz Panasewicz i Jan Borysewicz. Rok 1994. Na co komu?

0: Historia jednej piosenki.
1: Wyobraź sobie Londyn rok 2006. Chorągiewki na dachu, dźwięk starego soulu w głośnikach i wokalistka, która wie, że będzie musiała uderzyć prosto w to odczucie. To Amy Winehouse, a piosenka, którą za chwilę usłyszysz, Back to Black, nie jest kolejnym radiowym hitem. To osobisty manifest bólu, utraty i powrotu do ciemności, którą znamy zbyt dobrze. Amy pisała ten kawałek razem z Markiem Ronsonem. Nagrali go między Nowym Jorkiem a Londynem. Tytuł Back to Black nie oznacza tylko powrotu do krawata czy czarnego garnituru. To powrót do ciemności, emocjonalnej, depresyjnej, pełnej żalu. Back to what's familiar, jak mówią analizy. Muzyka? Retro soul. Girl groupie z lat 60. Brzmienie podskórnie radosne, ale tekst przerażający. We only say goodbye with words, I died 100 times. Kilka tych wersów mówi więcej niż setki wywiadów. Kiedy usłyszysz ten utwór, zamknij oczy na chwilę, pomyśl o tym, ile siły trzeba, by śpiewać o utracie i jednocześnie mieć głos, który wznosi się ponad wszystko. To nie tylko ballada, to surowe świadectwo. A teraz zapraszam Cię do tej historii w moje Radio 24. Usłyszysz, jak Amy Winehouse wchodzi w moment, w którym mówi: You go back to her and I go back to black. I wydobywa z siebie dźwięk, który zostanie z nami na długo.

0: jest moje Radio 24.
1: Wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest.
2: Pościelowe piosenki do kochania.
0: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: całej samotnej drodze gdzieś na szlaku zatrzymał. Pojazd mój wędrowiec, sprawiedliwość i prawda. Rzekłem do rodaka i był pierwszym, co spytał.
1: Dobrze, ale jaka?